21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Harcerze w Kostkowicach uczyli się, co robić w sytuacji zagrożenia. Zorganizowano tam Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Kolejny etap modernizacji trwa na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.